Nihe sautame. Ti ya kurik amna no wasena tak aik ogo tame. Ni tams ki temu kien hwe tutu kara sopa din tubi na kuk a tame. Nga kone ekska FM data darana kai na kuk te te kien tsan a kai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo tame. Ekska FM. Hayo kwe na ngongoro.

Nihe sautame. Ti ya kurik amna no wesena tak aik ogo tame. Ni tams ki temu kien hwe. Tutu kara sopa din kubi na kuk a tame. Ma kone ekska FM data darna kai. Na ku te te kien tsan a. Kai kuzi. Na kuzi dama te anka ku ogo tame. Ekska FM. Hai kwe na unkongurui.